0: to ty. Nie no, słuchaj, teraz nie mogę.
1: Warunki atmosferyczne mi nie przeszkodziły, ani ludzie z zewnątrz. Naprawdę.
2: Co ja zgłoszę, mój teren leżałem
3: w Michel Leskow. Hewyt!
4: Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme.